Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: jedyną związku między braćmi Jezusa Chrystusa jest tylko miłość. Taka miłość, jaką Chrystus pokazał na chrzcie. Miłość w masztabie Chrystusa. Miłość, której ty gotowy wydać swojego życia za drugiego. Jak to jest w naszych rodzinach, sami znamy. Дуже часто буває дуже кривди в родинах, тому що треба пам'ятати, що родина є то такий збір людей, дуже сильно зв'язаних з собою узами крові. А то са узи афективні, то са узи, котрих вимагаємо від другого. То са узи, котре które nie pozwalają nam na bezkorzystną, czudową, bezkorzystną miłość. A Jezus Chrystus chce nam zaproponować. Jeśli chcesz dziesno lubić w wolny sposób, no to wyczyni wolę Boga, Boga Ojca. A wola Boga jest prosta. Wola Boga jest postawić Boga na pierwszym miejscu. Nie tomu, że to tak Bogu podoba się, ale tomu, że Bóg chciałby, żeby my stawiali Boga na pierwszym miejscu, zawsze byli pod Jego protekcją, pod Jego opieką. Żeby my byli tymi, którzy mogą korzystać z błogodacji, jakie Gospodź każdego dnia nam przygotowuje. I to jest cudowa rzecz, której my nie doceniujemy. Czasami uważamy, że trzeba zakon wykonać za wszelką cenę, bo inaczej Bóg będzie gniewać się. To nieprawda. On chce zakon wypełnić w każdym z nas. On chce, żebyśmy dzisno spowiadali na Boga i na bliźniego w taki sposób, jaki On proponuje. Żebyśmy stawiając Boga na pierwszym miejscu, doświadczyli, jak On jest bliski, jak On jest konkretny, jak nam dopomaga, jak nas spasa, jak nas zachęca. Перед всім тим, що ми самі придумуваємо собі і знищуємо план Божий дуже часто через свою глупість, через свої емоції, через своє неупорядковане відчуття. А Господь хоче нас зберегти від цього, хоче нас звільнити від цього, хоче дати нам свободу Божих дітей, котрі мають також свободу від тих часами nie do końca dobrych związków rodzinnych. Z rodzinami bywa porazno, dużo razno. Bywają rodziny, które mają harmonijne, ale dużo często i to mnie strasznie zgirszuje, może nie tyle zgirszuje, co zasmuczuje bliższe. Jak ja baczę, jak rozpadają się rodziny iza groszej. Na przykład jest jakiś tam spadok, ktoś tam coś nasidował, czuje sobie skrzywdzonym, niesprawiedliwie i wszelkie związki rodzinne opierają się na tych pretensjach. Czego ty mi nie dał bliższe? Czego mój brat ma bliższe? Czemu ja tak nierówno potraktowany przez jakiegoś tam spadkojemca? I tutaj Gospodź pokazuje, czy Mariu, i ja domaję, że to Maria była jedyną, która najpełniej wypełniała wolę Boga, bo w jej magnifikat, co my czujemy, ale także w jej błagowieścianie. Kiedy ona mówi, osia Gospodnia, słuchinia, stachaj stańca za Twoim słowem, za Twoją wolę. Także Maria była pierwsza, która wypełniała cej postulat Jezusa Chrystusa, która stała bliskoju Bogu Jezusu Chrystu przez swoje posłuszanie, przez swoje bezgraniczne dowierzenie, jakie miała do Boga, przez fakt, że ona nie bojała się dowierzyć z Bogowi do końca, bo ona znała, że to najkraszcze pozwala nam realizować swoje życie. Tak, że Ewangelia ta dzisiaj przychodzi do nas jako dopomoga, żeby pokazać nam, że nie najważniejsze jest związki krowne, ale najważniejsze jest zjednania z Bogiem. Najważniejsze jest doświadczyć, jak Bóg przez Jezusa Chrystusa daje nam zakon Boży wykonany po to, żeby ty poczuł Boga jako Baćka, poczuł Jezusa Chrystusa jako brata, poczuł Preswiatą Dziwą Marię jako swoją matkę. To są te bażania Boga, jakie mają odnośnie każdego z nas, który chciałby nam przekazać i zrobić wszystko możliwe, żeby to mogło wypełnić się w naszym życiu. Także bądźmy wdzięczni Bogowi za to, że nas zaprosił do tej dziejsności. Tak jak my dzisiaj wspominali świętego Laurencja, który mówił, że Eucharystia to jest niebo na ziemi, to w tej Ewangelii także my baczymy niebo na ziemi. Bo jeśli ty znajdziesz w sobie tą głęboką związek z Jezusem Chrystusem, związek tak głęboką jak związek między braćma, między rodzicami, a nawet jeszcze bliższe, bliższe swobodną związek, która opiera się na prawdzie, która opiera się nie na próbie dokazywania komuś drugomu, że ty kraszczy, ale opiera się na tym, że ty chcesz z Bogiem realizować tu dziejsność, do jakiej nas zaprosił Bóg. Dziejsność Carstwa Niebesnego, które tutaj na ziemi realizuje się przez objawienia tej miłości, jaką Bóg nam pokazał w Jezusie Chrystusie, w Jego strażdaniach, ale także w Jego przemocy nad śmiercią, w Jego woskresieniu. Tak że Gospodź chce, żebyśmy byli bratami, sestrami, matkami Jezusa Chrystusa, żebyśmy mogli do Niego przytulić jak najbliższy rodzicy, bez żadnych pretensji, bez żadnych żalów, żadnego płaczu, z głęboką pewnością, że w Bogu możemy znajdować radość, możemy znajdować wszystko potrzebne do tego, żeby mogło tutaj na ziemi rozpoczęty się ta cudowa dziejsność, dziejsność Carstwa Niebesnego. O której Jezus Chrystus mówi, że Carstwo Niebesne jest w nas, Carstwo Niebesne jest niedaleko was. Dobrze rozglądajcie się, bo może poczujecie to poklikania Jezusa Chrystusa, który chce, żeby ty był jego bratem, żeby ty był jego sestrą, żeby ty mógł w Bogu Ojcu baczyć swojego baćka, swojego opiekuna, tego, który chce spasać tebe od siebie samego, bo ty czasami przez swoje durne pomyłki cierajesz jedynej szans, żeby być radością dla całego świata, tej miłości, którą Chrystus pokazał nam na chrzcie. Амінь.
1: Амінь. Богу подяка.